Do it.

around you, baby.

Nie chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się po ciemniela w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

Ponta e que chamas Spot Couch Vamina Bandom Mishlas Tsuteras Bandi Vamina Jasne czy ciemnie jakie światło będzie. Nie wiem jakim będę niebo. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce. Co cię we mnie zachodźcie. Ile chcecie. Dla was rozciągam się.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Czujemy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

Thanks to

marchi, le sa chi fai chi. E a non scovare, renza che se ni parchi.

Jeszcze na to dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

episode.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Dzień dobry, witam. Mamy niedzielę 19 lipca. Minęła dzisiaj wyjątkowo godzina 16. Dzisiaj wcześniej Fast Forward Charts pisałem na Facebooku. Mam nadzieję, że trafiliście. No dzisiaj powód jest w sumie podobny jak kiedyś swego czasu, kiedy zrobiłem listę wcześniej. Po prostu wieczorem jest koncert, na który chciałbym się wybrać. Tym razem jest to koncert grupy System of Down na Stadionie Narodowym. No na sobotnie bilety się nie załapałem, bo mamy dwa występy. W Polsce. Długo na nie wyczekiwaliśmy. Na sobotę się nie załapałem, załapałem się na niedzielę, więc w niedzielę będę. Czyli dzisiaj po liście wybieram się na Stadion Narodowy, na trybuny, żeby tam właśnie zobaczyć Serge'a Tankiana i jego zespół na żywo. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie oczywiście pisać, a ja się powinienem przedstawić na początku, więc listę oczywiście będę prowadził ja, czyli Konrad Maciąg. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną dzisiaj czas do 18.30 albo może i do 19.00. Zobaczymy, jak nam wyjdzie dzisiaj z audycją, no ale maksymalnie o 19.00 muszę wyjść, żeby chociaż na Queens of the Stone Age zdążyć, którzy właśnie supportują System of Down. Więc listę będę prowadził ja, czyli Konrad Maciąg, będę ją też realizował. Dzisiaj przed nami notowanie 1008 już. No dwa notowania były bez emisji. No tydzień temu miało być, no ale niestety mieliśmy problemy techniczne, ale dzisiaj już jesteśmy. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że też będziecie wy pod ostatnim postem, że podpiszecie listę obecności. Ania, widzę, z Drawstka Pomorskiego napisała, o mało bym nie przegapiła listy. No tydzień temu listy nie było, więc trochę nie miałem jak poinformować, że chciałbym dzisiaj zrobić listę wcześniej. Ale dziękuję, że jesteście. Widzę już właśnie, że pojawiają się wpisy na liście obecności. Póki co trzy panie. Ania z Drawstka Pomorskiego, którą już dziś wymieniłem, więc pozdrawiam serdecznie. No i dwie Wiole. Jedna z Łodzi, a druga z Kalet na Śląsku. Dziękuję, że jesteście. No dziękuję też, że poczekaliście, a w sumie jeśli patrząc na listę obecności, to poczekałyście na mnie przez te, no jeśli dobrze liczę, to 5 tygodni nie było listy tutaj tak na antenie, bo a to miałem wesele kolegi, a to potem urlop. No i tak to się odciągnęło. No ale teraz już z wami jestem i już mam dla was 5 propozycji i 25 utworów w 1008 notowaniu Fast Forward Charts. Może jeszcze będzie coś i pomiędzy, ale to zobaczymy. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze raz powtarzam adres do listy obecności. No i czas przejść do pierwszej propozycji. Wspominałem o Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age wydali nowy singiel, ale akurat nie o nim. Ale skoro już wspomniałem o Queens, o właśnie Queens, o Kłodzie tak zwanej i o Joshu Homie, to mogę też powiedzieć, że wiadomo, dzisiaj wystąpił na Stadionie Narodowym przed System of Down, ich koncertu też jestem ciekawy, ale też wydali nowy singiel Easy Street, który zapowiada chyba coś nowego od Queens of the Stone Age, ale jest dosyć specyficzny, więc dajcie znać, czy ewentualnie chcielibyście go w propozycjach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie wezmę, ale za to jest nowy singiel od Mastodon. Mastodon przy okazji po właśnie są w żałobie po Brecie Hintzie, który właśnie wcześniej odszedł z zespołu w marcu 2025 roku. W sierpniu niestety miał wypadek, ale pozostali członkowie zespołu oddają mu hołd na albumie Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Za to też przygotowali kolejny singiel. Poprzedni jeszcze, Your Ghost Again, był na liście. No to teraz czas na Snakes for Dinner, na którym gościnnie też wystąpi Josh Homme z Queens of the Stone Age. Więc

Josh Homme, chyba dobrze czytam nazwisko, zakończył właśnie ten utwór grupy Mastodon, Snakes for Dinner. No słaba to propozycja na obiad, ale muzycznie jak najbardziej słuszna. To będzie na płycie Marrow Deep, która ukaże się 28 sierpnia. Właśnie wtedy Mastodon wyda 9 już swój studyjny album, który trochę będzie na cześć Brenta Hintza, który pożegnał się z zespołem, no a potem niestety stało się, co się stało. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wasze wpisy na liście obecności, dajcie znać też, co u was, dajcie znać, jak wam minęło te 5 tygodni. Widzę, że dopisali się do listy Kornelia z Kalet na Śląsku, więc pozdrawiamy serdecznie. Kornelia, jak przy każdym notowaniu, wita nas kawą i ciastkiem, tutaj też jeszcze różyczka jest też w emotikonkach. Pisze, no wreszcie słyszę Konrada. No a ja wreszcie mogę sobie pogadać do mikrofonu, więc mnie też cieszy, że cieszymy się tutaj wszyscy nawzajem z tego, że po raz kolejny mogę poprowadzić listę Fast Forward Charts. Tomasz pisze, ja 2 tygodnie temu miałem kontuzję nadgarstka, tyle mnie festiwali minęło, ale co zrobić? Oj, to współczuję. Jeszcze w takim sezonie festiwalowym, gdzie naprawdę dużo się dzieje. No ale cóż, zdarza się. No cóż, współczuję, no.

Z kalety w komplecie, chyba mogę powiedzieć, albo jeszcze nie, albo się może okaże. Kolejna propozycja przed nami i też tutaj mamy zapowiedź nowej płyty zespołu, który jedni kochają, a inni nienawidzą. W 2022 roku pamiętam, że dobrze sobie na liście radzili, wtedy wydali płytę Get Rollin i to było ich ostatnie wydawnictwo póki co, a teraz do współpracy zaprosili gitarzystę, John Five się nazywa, grał z Marilynem Mansonem między innymi, potem gościł na koncertach grupy Motley Crue, a teraz też współpracuje z zespołem Nickelback, przynajmniej na utworze Rattle the Cage. I jak sam Chad Kruger mówi, to chyba ich póki co najmocniejszy utwór, jaki nagrali. Więc posłuchamy, żeby sprawdzić. Rattle the Cage od Nickelback to nasza kolejna propozycja.

Nickelback z utworem Rattle the Cage, tutaj wspomagani przez John Five, gitarzystę takiego, który też właśnie gra między innymi z Motley Crue teraz, tym razem też i z Nickelback.

A płyta Everything Under the Sun ukaże się 30 października. Tak troszkę chyba sprowokowałem Mikołaja, ale Mikołaj pisze, jestem obecny, Mikołaj z Kalet na Śląsku, więc teraz już mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. I mogę to powiedzieć z pełną radością, bo bardzo mnie to cieszy. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze chciałbym, żebyście dołączyli do listy obecności. Widzę, że dołączyła też Ewa z Łodzi, więc Łódź podwójnie tutaj wspierana, podwójnie reprezentowana przez dwie panie. Bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż ja to dziś akurat na koncert do Warszawy się wybieram na system, ale o tym to jeszcze pewnie będę miał okazję wspomnieć. Ja w Warszawie wymieniłem Łódź, są Kalety, ale na razie nikogo z Poznania, a zespół będzie teraz z Poznania. Panowie z Backbite, metalcorowcy z Poznania, już kilka razy na liście gościli. Zobaczymy, jak im pójdzie tym razem. Oni sobie lubią zapraszać kogoś do współpracy z zagranicy. Kiedyś pamiętam, że był to, no niestety nie zapamiętałem zespołu, ale był to ktoś z Niemiec. Tym razem zespół Bitterwood ze Szkocji został zaproszony, a dokładnie to William White jako wokalista właśnie zespołu Bitterwood. No to posłuchamy, co nam śpiewają w My Own Way.

Backbite z utworem My Own Way, tutaj wspomagani przez Williama White'a z Bitterwood, tutaj polsko-szkocka współpraca, która chyba wyszła bardzo dobrze, bo właśnie u nas w propozycjach. Ciekaw jestem, czy również i wam się podoba, to możecie dać znać, albo potem zagłosować już po 18.30 albo 19 na fastforwardcharts.com. Chociaż jeszcze dwie propozycje dzisiaj przed nami, ale zanim propozycje, to jeszcze Mikołaj też napisał, że nie miałem okazji się pochwalić, że 9 czerwca byłem na koncercie Bring Me The Horizon w Krakowie. Dobrze, że siedziałem na trybunach, bo na płycie był taki moszpit, że barierki się poprzewracały. No i właśnie taka energia to jest to, co chcemy widzieć na metalowych koncertach, a i Bring Me The Horizon podobno. Właśnie tutaj, jak Mikołaju potwierdzasz, energię akurat wywołać potrafią. Jeszcze nie byłem na Bring Me The Horizon, ale kiedyś zdecydowanie muszę się wybrać. Bo widzę, że tutaj dajesz naprawdę dobrą referencję zespołowi. No tym razem u mnie wygrał Mystic w tym roku, ale Bring Me The Horizon też zdecydowanie na mojej liście do zobaczenia. Widzę, że ty widziałeś, a zobaczymy też, jak i dzisiaj Bring Me The Horizon na liście sobie poradzą, bo tydzień temu byli na pierwszym z The Humanized. Szkoda, że akurat notowania nie grałem. Dwie propozycje do końca. Tomasz pisze, że dwie propozycje jeszcze przed nami. Tomasz pisze Backbite, ale Chad. No to widzę, że się chyba podoba. A teraz kolejna propozycja, też z Polski. Był Poznań, to teraz będzie Kraków. A jeśli chodzi o Kraków, to swego czasu graliśmy w Fast Forward Charts zespół Taint, między innymi z utworem Looking for Myself. To był rok 2022. I teraz mamy zespół Parastate. Co łączy te dwa zespoły? Te dwa zespoły łączy gitarzysta, czyli Mateusz Pydyn, ale także pozostali członkowie zespołu Parastate to Bartłomiej Morąg na wokalu i Grzegorz Ryskalok na perkusji. Jak sami o sobie piszą, to nowoczesny metalcore z elektronicznym ładunkiem. Muzyka o walce z własnymi demonami, przemianie i sprzeciwie wobec hipokryzji. Polskie teksty i zero filtrów. I teraz posłuchamy utworu Nowa Droga. I zobaczymy, czy to, co piszą o sobie, to prawda. Parastate teraz w propozycjach.

Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę w utworze Nowa Droga. To czwarta propozycja dzisiaj w Fast Forward Charts. Tomasz pisze, że Parastate, moi koledzy, polecam. Jak ktoś pamięta Taint, to wie. Czyli widzę, że Tomaszu, jednak pamiętasz Taint. No to też fajnie, że się znasz tutaj z Parastate. Możesz od nas pozdrowić od Fast Forward Charts. No i mam nadzieję, że też będą sobie dzięki temu dobrze na liście radzili. facebook.com/fastforwardcharts. Do listy słuchaczy dopisała się także Żaneta z Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję tutaj, Żaneto, że jesteś z nami. No też to lista o takiej dzisiaj wyjątkowej porze, no ale dzięki i tak, że dzięki, że przyszliście. W sumie to teraz jestem ciekawy, czy ktoś o 18 dopiero się włączy. Właśnie dlatego też specjalnie robię tak, żeby jeszcze i o 18 listę trochę poprowadzić, żeby też się jednak przywitać, gdyby ktoś nie zauważył tymczasowej zmiany. Bo dziś o 16 zaczęliśmy, już pół godziny audycji za nami, a tu jeszcze jedna propozycja. Ciekawe, czy tutaj Tomasz też zna zespół. San Quentin panowie się nazywają, pochodzą z Mazur, jak sami o sobie piszą, i piszą, że łączą tradycję z nowoczesnością, oferując dźwięki pełne mocy, emocji i bezkompromisowego podejścia do muzyki. Zespół inspiruje się zarówno klasycznymi ikonami rocka, jak i współczesnymi wykonawcami, tworząc unikalne kompozycje, które potrafią zahipnotyzować publiczność. Na koncie mają już dwa albumy. W 2021 roku wydali San Quentin, w 2024 Odrodzenie, w 2019 jeszcze była epka, tutaj bez nazwy. No i czas posłuchać teraz najnowszej propozycji od zespołu, czyli Nie jesteś sam. To San Quentin, to piąta dzisiaj propozycja.

panowie z Mazur, San Quentin z utworem Nie jesteś sam. To ostatnia propozycja dzisiaj. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po 18.30 albo po 19.00. W każdym razie, jak już zagramy numer 1 dzisiejszego 1008 notowania Fast Forward Charts na stronie fastforwardcharts.com. Tam, gdzie głosowaliście dotychczas, to i tam będzie też nowe notowanie po tym, jak już je zagram. Otworzę głosowanie, no i oczywiście na te propozycje będzie można zagłosować. Teraz możecie z kolei pisać na facebook.com/fastforwardcharts. No i tutaj Tomasz pod rozwagę dał ciekawy pomysł, że gdyby zloty Fast Forward Charts organizować co roku. Co wy na to? Ja powiem szczerze, z jednej strony zorganizowałem w tym roku, no trochę muszę przyznać, że obawiałem się tej organizacji, bo wiecie, tutaj trzeba załatwić z klubem, poprosić o rezerwację. Wiecie, że z rezerwacją wyszło ciekawie, że tak powiem, no ale na szczęście udało się salkę dostać. No i mieliśmy sobie zlot, więc być może jest to pomysł, dajcie znać, co sądzicie. Też oczywiście ja zawsze czasami daję znać, na jakich koncertach będę, więc no też zachęcam do ewentualnie łapania mnie na koncercie, jeśli chcielibyście się przywitać i pogadać, więc też również jestem tutaj otwarty, więc zapraszam też na i do takiej integracji. Z tego co wiem, z niektórymi się mogę zobaczyć na Rokowiśnie w Krakowie 28 sierpnia. Tam między innymi Lord of The Lost i Lacuna Coil. Akurat żadnego z tych zespołów na liście teraz nie ma, ale no na koncercie też się wybiorę, zwłaszcza na Lord of the Lost, który chcę koniecznie zobaczyć na żywo. Żaneta już pisze, że fajny pomysł, więc być może pomyślę, co tutaj zrobić. Ewentualnie możemy się tutaj też i zmawiać na jakieś spotkania, może też w innych miastach. Zobaczymy, co uda się nam wymyśleć. Teraz tak chciałem nawiązać do właśnie tego System of Down. Mogę też nawiązać do zlotów, że na zlocie każdy będzie detonował swoje bomby. Bomb your own bombs albo BYOB. Mam nadzieję, że dzisiaj na żywo usłyszę ten kawałek.

System of Down i BYOB to z płyty Mesmerize z 2005 roku. Chyba ostatniej, którą wydali, można by powiedzieć, przed długą ciszą, która potem od nich nastała. Dzisiaj mam nadzieję, że ten utwór zagrają, bo widzę, że grają go na swojej trasie koncertowej. Też przeczytałem takiego newsa, że gdyby ktoś się zastanawiał o tym, zastanawiał się, jakie są teraz stosunki międzyludzkie w zespole, bo było słychać o konflikcie Serge'a Tankiana z resztą zespołu. No, Daron Malakian też można by powiedzieć, że jest dosyć silną osobowością, który trochę no nie chce za bardzo iść na kompromisy. Chociaż być może tutaj fani System of Down mnie poprawią, czy dobrze tutaj odczytuję sytuację. Ale wczoraj Daron Malakian miał urodziny i cały Stadion Narodowy mu złożył życzenia, więc też możemy się do tych życzeń dołączyć.

No to wszystkiego najlepszego, panie Daronie. Pamiętałem, które urodziny, no ale jak widać, jak sobie człowiek nie zapisze, to zapomni. Na pewno 50 któreś. Zaraz będziemy wiedzieć, bo na pewno to pan jest na pewno 70 któryś rocznik. 75, czyli 51 lat właśnie stuknęło Daronowi. No i oby grał jak najdłużej, oby też System of Down grał jak najdłużej, może coś nowego też nagrają. Facebook.com też Fast Forward Charts, to Happy Birthday też mogło być dla wszystkich osób, które przez ostatnie 5 tygodni obchodziły urodziny, no ale nie mogłem im życzeń złożyć, no bo niestety tutaj w studiu nie było mnie. Kolega Bartosz właśnie się zapisał do listy obecności i napisał do nas, też wyjątkowo z czeskiej Pragi się melduje, ale już jutro w Warszawie, jeżeli los pozwoli, to w środę będę na antenie. Bartek z aktywacji środowej. Pozdrawiamy serdecznie aktywację środową, pozdrawiamy kolegę redaktora. No i też bardzo miło, że tym razem w Czechach nas słychać, w czeskiej Pradze dokładnie. Dziękuję za wiadomość. A przed nami 1008 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. I jak to teraz wygląda? Mamy tutaj 6 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, mamy 3 nowości i aż 5 powrotów, co ciekawe. Więc 8 utworów się wymieniło nam na liście na ostatnim notowaniu. Zaczynamy od miejsca 25, a tutaj po japońsku i pozycja zachowana. 25. zachowane po 9 tygodniach na liście Dir and Grey i Kaijit Nikisu.

Dear N. Grey i Kaijin Nikisu otwierają 1008 notowanie Fast Forward Charts, bronią miejsca 25 po 9 tygodniach na liście. 24 teraz, a na 24 spadek o 5 oczek po 10 tygodniach Evanescence i Who Will You Follow?

Evanescence i Who Will You Follow to miejsce 24. Spadek z miejsca 19 po 10 tygodniach na liście. Póki co strefa spadkowa, ale w tej strefie spadkowej pojawia się m.in. teraz pierwsza z trzech nowości w 1008 notowaniu Fast Forward Charts. Gdy pierwszy raz usłyszałem ten utwór, to się zastanawiałem, czy to nie powstał jakiś kolejny zespół, który nazywa się Bad Wolves, bo wcześniej kojarzyłem go ze zdecydowanie inną muzyką, między innymi z coverem utworu Zombie od The Cranberries, który był nagrany na cześć Dolores O'Dorian. Ale tutaj pozmieniały się dużo, mocne zmiany personalne zaszły w zespole Bad Wolves i teraz zespół zyskał wokalistkę. Sarę Killboy Skinner, to ona teraz jest głównym głosem zespołu i za chwilę ją usłyszymy. Póki co Daniel Laskiewicz na razie odpuścił rolę frontmana w zespole. No i w sumie tutaj jeszcze się pozmieniało, więc póki co obecny skład to na wokalu Sara, na perkusji John Beck, Clean, na gitarze AJ Rebollo i na basie Derek Bollman. Taki teraz jest skład grupy Bad Wolves, a z utworem Painted Red debiutują na miejscu 23.

23 to Bad Wolves z utworem Paint It Red po dużych zmianach personalnych zespół jest. No i mamy nową wokalistkę tutaj, Sarah Skinner, o pseudonimie Killboy, którą właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Pierwsza nowość w 1008 notowaniu za nami to było miejsce 23. A skoro nowość, no to teraz któryś z utworów musiał spaść. No i niestety muszę zapowiedzieć, że o 20 oczek w dół, z drugiego na 22, po 3 tygodniach na liście spadł zespół Atma z utworem W objęciu gwiazd.

zespół Atma. W objęciu gwiazd po 3 tygodniach na liście niestety jest to spadek o 20 oczek z 2 na 22. No chyba fani tutaj zapomnieli zagłosować, no ale mam nadzieję, że jeszcze do nas na listę wrócą. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam, że możecie pisać, możecie listę komentować, możecie dawać znać, jak spędzacie czas z listą. Jestem tutaj do godziny. Podejrzewam, że 19, albo do momentu, aż zagram numer 1. Teraz numer 21. Tutaj dużo mniejszy spadek. Oczko w dół tylko. I też po 3 tygodniach na liście zespół Avatar z utworem Crying Fire.

20 na 21 spada Avatar z utworem Crying Fire po 3 tygodniach na liście. Mówiłem, że dzisiaj też dużo powrotów, bo aż 5, no to czas otworzyć ten worek z powrotami. Między innymi już żegnali się z listą, ale dzięki waszym głosom wrócili Korn z utworem Reward the Scars. To po 7 tygodniach na liście, miejsce 20.

Powrót na miejsce 20. Korn z utworem Reward the Scars. 16 listopada zagrają w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, a supportować ich będą Architects, chociaż no niestety bilety już sold out. Ale za to kolejny zespół nie ma jeszcze chyba wyprzedzanych biletów, a w Warszawie grają 24 października. To Death Yard, ale niestety u nas dzisiaj sześcioczek w dół z 13 na 19 po 10 tygodniach na liście z utworem Odwrócić los.

Death Yard i Odwrócić Los to miejsce 19. Po 10 tygodniach na liście spadek z 13. A tutaj mamy dużo powrotów, to już powtarzałem dzisiaj kilka razy, dokładnie 5. No to czas na drugi z nich. Ich miałem okazję zobaczyć na Mystic Festivalu. Chodzi dokładnie o zespół Anthrax. Cursum Perficio, tak się będzie nazywał album, który wydadzą 18 września. A już przy okazji też dali nam nowy singiel. Warto o nim wspomnieć. Singiel 7-minutowy, więc do radia to trochę ciężko, ale na pewno może zainteresować fanów, zwłaszcza tych, którzy czekają na płytę. It's for the Kids to teraz na miejscu 18.

Anthrax i It's for the Kids. Po 6 tygodniach na liście powrót na miejsce 18. The Edge of Perfection, tak nazywa się kolejny singiel grupy Anthrax, a całą płytę Cursum Perficio usłyszymy już 18 września. Więc tutaj płytowo nam się ciekawie zapowiada. A na miejscu 17 pięć oczek do góry z 22 Mastodon z utworem Your Ghost Again.

Pierwszy singiel z Marrow Deep to Ghost, Your Ghost Again grupy Mastodon. U nas dzisiaj na miejscu 17. Po 4 tygodniach na liście awansują o 5 oczek z miejsca 22. Marrow Deep, przypominam, usłyszymy w całości 28 sierpnia. A teraz wiem, że niektórzy tutaj głosują na utwory japońskie. No to czas teraz właśnie na jeden z nich. Energetic, tak nazywa się utwór. Bandmate to zespół. No tylko szkoda, że 7 oczek w dół dzisiaj z miejsca 9 na 16.

0: sudden night. It's your own
1: bad. Bandmate i Energetic to miejsce 16, spadek z miejsca 9 po 2 tygodniach na liście. Niedługo chyba wyjdziemy z tej strefy spadkowej i niedługo będą utwory w całości, ale póki co trochę mamy sprint. 15 miejsce teraz i kolejny powrót. Teraz będzie po polsku i punkowo. Szum z utworem Nie ma. 4 raz na liście, dzisiaj na miejscu 15.

Zespół Szum z utworem Nie ma, to miejsce 15, powrót do Fast Forward Charts. Dzisiaj w 1008 notowaniu udało im się wrócić. To wszystko dzięki waszym głosom na 15. Szum będą grali koncerty. Już w ten weekend zagrali na Festiwalu Urwanych Filmów w Rowach koło Sieradza. To było w piątek, 17 lipca. Jeszcze z kolei w ten piątek nadchodzący, 24, zagrają w Bielsku Białej w Stolarni. Potem Rok nad Legą w Olecko, to w Olecku to 1 sierpnia. No i jeszcze we wrześniu dwa koncerty w Katowicach 11 września i w Stargardzie Szczecińskim 26 września. No i w Warszawie u nas 17 października w Przychodni Skłod. Jeśli ktoś chciałby usłyszeć zespół Szum, to będzie miał okazję na żywo. 17 października, przypominam, Przychodnia Skłod, ewentualnie we Wrocławiu w klubie Alive, to 31 października, akurat na Halloween. Nie wiem, czy będzie strasznie, ale na pewno będzie energicznie, no bo słyszeliśmy przed chwilą na antenie. Na 15 Szum i to był powrót. Przypominam, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Zespół Altermotiv do nas napisał. Witamy serdecznie. No i Tomasz się cieszy właśnie z powrotu zespołu Szum na miejsce 15, a widzę, że też zameldowali się jako słuchacze zespół Lost in You. Ale to jeszcze 14 utworów jest przed nami. Zobaczymy, co się za chwilę wydarzy. Na miejscu 14. No ja już byłem na koncercie Black Veil Brides i chętnie o nim powspominam. Tak jak mówiłem, mój grecki wyjazd też oznaczał, wyjazd do Grecji, może tak powinienem powiedzieć, też oznaczał, że pewne koncerty zobaczymy z Natalią. No i między innymi byliśmy na Black Veil Brides, którzy grali przed Three Days Grace na Release Athens, czyli to jest taki festiwal w Atenach, który odbywa się na porcie w Pireusie. Jest scena nad wodą, całkiem przyjemny wiatr wieje, można, że tak powiem, jest gorąco, ale czuć też chłód. No i tam Black Veil Brides dali z siebie porządną energię. Zawsze mnie, można by powiedzieć, cieszy to, że jak widzę, że w Grecji, która w sumie, nie wiem, ostatnio w sumie, chociaż scena mocnego grania, taka rockowa i metalowa, to się mocno w Grecji rozwijają, z tego co słyszałem, więc może tutaj dlatego jest też dużo fanów takiej muzyki. No i na Black Veil Brides przyszło naprawdę bardzo wielu ciekawie ubranych tutaj fanów i fanek. Bardzo energicznie się bawili na ich koncercie, a panowie zagrali chyba większość utworów z Vindicate. No i też bardzo Andy Birzak bardzo został ciepło przyjęty przez Greków. Między innymi jedna pani napisała transparent, że budzi w niej wewnętrzną nastolatkę. No Andy Birzak chyba trochę jakby nie zrozumiał z żartu, bo tak jakoś odczytał to i stwierdził: to ciekawe, że masz w sobie wewnętrzną nastolatkę, ale jakby bardzo cieszył się, że jest ciepło przyjmowany. No i wie, że powiedział jeszcze na końcu, że jeszcze raz chętnie Grecję odwiedzi. No i jak wiemy, Black Veil Brides ruszą w trasę koncertową w przyszłym roku, już na samym początku, bo już w styczniu zaczną trasę od Wielkiej Brytanii. W Polsce będą dwa razy, 30 stycznia w Warszawie, tylko no nie pamiętam klubu, a we Wrocławiu będą 4 lutego, to akurat pamiętam. Może szybko uda mi się znaleźć rozpiskę trasy koncertowej, żeby powiedzieć wam, w jakim klubie, bo nawet mam bilety na ten koncert. Black Veil Brides 30 stycznia zagrają w Warszawie w Stodole. Już mi się teraz wyświetliło. Potem jeszcze 4 lutego we Wrocławiu w klubie A2. No i też tutaj ten screen, na który trafiłem, kończy się na 9 lutego na Sofii w Bułgarii, ale jeszcze są dopisane koncerty w Grecji właśnie 11 lutego i w Turcji 13 lutego. Więc jak widać, nawet i na południu Europy Black Veil Brides tutaj cieszą się sławą. Revenger też był na koncercie w Grecji. U nas teraz 9 oczek do góry z miejsca 23 na 14 po 8 tygodniach na liście.

Black Veil Brides, wspomagani też przez Machine Head, a dokładnie przez Roba Flynna, czyli wokalistę tego zespołu, Revenger. To miejsce 14, awans o 9 oczek z miejsca 23 po 8 tygodniach na liście, a jeszcze nie jest to największy awans. Mogę też od razu zdradzić. Tomasz napisał, że odwiedziła go Karolina i słuchamy razem, więc pozdrawiam serdecznie Karolinę. Karolinę Hejmanowską, która jest autorką książki między innymi Za zakrętem. Więc pozdrawiamy serdecznie. Cieszymy się, że tutaj słuchacie nas razem. A przed nami 13 utworów do końca i z USA przeniesiemy się do Finlandii, gdzie zespół Without Warning zagra. Tutaj wspomagani przez Chrisa Harmsa, czyli Lord of the Lost swego czasu długo gościli u nas na liście z różnymi utworami. To teraz Chris Harms jeszcze jako wokal, jeszcze, że tak powiem, trochę przeciągnie swoją wizytę u nas. I bardzo dobrze, bo fajnie go zawsze posłuchać. Z 10 na 13 niestety to spadek o 3 oczka po 3 tygodniach na liście.

Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa z utworem Breed z miejsca 10 na 13. Niestety spadek o 3 oczka po 3 tygodniach na liście. 12 utworów do końca. Z 12, znaczy na 12, też duży awans dzisiaj. 9 oczek do góry. Widać, że Black Veil Brides silni u nas są na liście. 12 tygodni na liście, ale Vindicate dzisiaj na 12.

z 21 na 12 po 12 tygodniach na liście Vindicate z grupy Black Veil Brides. W Grecji dali czadu, no to teraz czekam na ich polski koncert, bo się oczywiście wybieram 30 stycznia do Progresji, no ale w Polsce też zagrają 4 lutego w A2 we Wrocławiu, więc Warszawa i Wrocław, jeśli macie blisko, to możecie się jak najbardziej na koncert wybrać, aczkolwiek z tego co wiem, to miejsca stojące w Warszawie już są wyprzedane. Zostało jeszcze tam bardzo mało miejsc siedzących na balkonie, więc nie wiem, czy tak chcecie odbierać koncert, no ale jeśli chcielibyście w Warszawie ich zobaczyć, to oczywiście warto. 11 miejsce teraz przed nami. O, Ewa z Łodzi napisała, że no serduszko dla Vindicate, więc widzę, że chyba już wiem, od kogo te głosy na Black Veil Brides. 12 tydzień na liście, co oznacza, że jeszcze za tydzień ten kawałek usłyszymy, jak na niego oczywiście zagłosujecie. 11 miejsce teraz przed nami. Na miejscu 11 zespół, który chyba bardzo mocno rozgrzał festiwal Rock Am Palast. Wczoraj tam grali. To zespół Wirefall. Ale jeśli ktoś na Rock Am Palast akurat nie mógł być, no to zespół planuje też kilka koncertów w Polsce. Między innymi w Krakowie 12 września, to w klubie Kwadrat, 14 września w Warszawie w Progresji, w Poznaniu 15 września pod Minogą, albo w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf, to 16 września. Więc we wrześniu mają tutaj panowie bardzo dużo koncertów w grafiku, więc będą mieli pracowity tydzień. Z iStand to miejsce 11, spadek z miejsca 7 po 5 tygodniach na liście.

Wire Falls z utworem I Stand. To spadek o 4 oczka z miejsca 7 na 11 po 5 tygodniach na liście. Ktoś był może na Rock and Palast, to dajcie znać, jak było. Może właśnie widzieliście Wire Falls i wiecie już, jak na żywo się sprawdzają. To napiszcie na facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście napiszcie też, jeśli macie ochotę po prostu napisać, to również czekam na wasze wiadomości. Ewa pisze, że Wire Falls I Stand też bardzo przyjemnie posłuchać. No to ciekaw jestem, czy przyjemnie będzie posłuchać numeru 10 w 1008 notowaniu Fast Forward Charts. Oczko do góry z 11 po 10 tygodniach na liście Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll.

Z 11 na 10 awansowali Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll. To też już weteran listowy, bo już 10 tydzień na liście, no ale jak widać się trzymają nawet w pierwszej dziesiątce. Ewa pisze, że The Devil of Rock'n'Roll trzyma poziom. No to bardzo cieszy mnie ta ocena. A teraz 9 utworów z nami do końca i utwór, którego posłuchamy już ostatni raz w regularnych notowaniach, ale jak widać zespół Lost in You polubił się z listą przebojów Fast Forward Charts, bo bardzo chętnie na niego głosowaliście, też ich fani przyszli zagłosować i tak oto trzymali się bardzo wysoko w notowaniach Fast Forward Charts. No dzisiaj opuszczają pierwszą trójkę i lądują na miejscu 9, ale jako, że to jest 13 tydzień na liście, co oznacza, że usłyszymy ten utwór po raz ostatni, a mowa o utworze Shen, ale zanim ten utwór, to oczywiście też wspomnę, że grali na Rock and Palast, więc zachęcam do relacji, jeśli ktoś był, a może nawet sam zespół nam napisze, jak im się grało, ale to nie jedyny festiwal, na jakim będzie można usłyszeć Lost in You, bo między innymi można ich usłyszeć na Poland Rock. Będzie ich można usłyszeć na Poland Rock Festiwalu, Hanysy 2026, potem też przystanek Żory, który też co roku ma bardzo ciekawy line-up, w tym roku 15 i 16 sierpnia. No i Barn Stage Festival 28 i 29 sierpnia w Chorzowie. Na 4 festiwalach jeszcze w tym roku będzie można usłyszeć Lost in You, a u nas utwór Shen, 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale coś czuję, że w podsumowaniu będzie wysoko.

Lost in You z utworem Shen. To miejsce 9. Spadek z miejsca 3 po 13 tygodniach na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach. Ania napisała: będę na Poland Rock, bo akurat mam bardzo blisko i w tym czasie mam urlop. No to coś czuję, że pod sceną na Lost in You również będziesz miała okazję być. Daj znać, jak było. Jeśli już będziesz, to chyba za 2 tygodnie, jeśli dobrze pamiętam, bo to zawsze jest początek sierpnia. Ewa pisze, szkoda, że Lost in You ostatni raz w regularnym notowaniu. Klimacik robili. No mam nadzieję, że jeszcze trochę klimatycznych utworów nam zostało na liście. Na przykład ten na 8, który wraca dzięki waszym głosom. Dear God, tak się nazywał album, wydany już 26 czerwca. Zapraszam do posłuchania, bo naprawdę Taylor Momsen jest bardzo szczera w tym, na tym albumie i dużo tutaj ciekawych tekstów można usłyszeć, a teledysk właśnie do tytułowego utworu, czyli Dear God, jeśli dobrze pamiętam, to został nawet ocenzurowany, bo tam tyle się działo. The Pretty Reckless u nas z utworem When I Wake Up, 11 tydzień na liście już i dzięki waszym głosom wracają na miejsce 8.

When I Wake Up od The Pretty Reckless to powrót na miejsce 8 i 11 raz już graliśmy ten utwór w Fast Forward Charts. No i to wszystko dzięki waszym głosom. Właśnie Ewa też napisała, że When I Wake Up to jej kolejny faworyt, więc już chyba wiem, skąd te powroty tutaj mogły się wziąć. No ale jak widzicie na przykładzie Ewy, warto głosować na swoje ulubione utwory codziennie na dowolną liczbę utworów, żeby potem móc je usłyszeć w Fast Forward Charts. I można, no i potem wiadomo, możecie usłyszeć też moje zapowiedzi, coś tam ciekawego może powiem, czasami może głupszego, czasami mądrzejszego. Na przykład teraz mogę powiedzieć i specjalnie trochę przeciągałem zapowiedź, żeby móc powiedzieć, że minęła właśnie godzina 18. Zwykle o tej porze byśmy zaczynali Fast Forward Charts, a dzisiaj już jesteśmy, już gramy 2 godziny i zostało 7 utworów do końca. Ania jeszcze też napisała, Lost in You będą 1 sierpnia na małej scenie na Poland Rock Festiwalu o 17.30, więc będę na ich koncercie na pewno. No to ciekaw jestem, jak wypadną. No ja na Poland Rock już się w tym roku nie załapię, ale tak jak mówiłem, będę na Rockowiźnie w Krakowie 28 sierpnia, więc festiwalowe lato, trochę z festiwalowego lata skorzystam. 7 utworów do końca. Pamiętam, jak zapowiadałem ten utwór wtedy, gdy debiutował w Fast Forward Charts, gdy go proponowałem, że to ciekawa tutaj folkowa propozycja do Fast Forward Charts. Zespół Skald wydadzą płytę Orlog. No nie pamiętam już daty, ale jakoś w październiku, jeśli dobrze pamiętam. I mniej więcej też wtedy będą w Polsce na koncercie. Będą supportować The Who 19 i 20 października. Wydali utwór Draumacona, który właśnie w tych nieemitowanych notowaniach najpierw debiutował na 21, potem spadł, a potem dzięki waszym głosom wrócił i to na miejsce 7.

Powrót na miejsce siódme, Skald z utworem Draumakona, drugi raz na liście, no i dzięki waszym głosom awansują, a w zasadzie to wracają na miejsce siódme. A propos waszych festiwalowych planów, to Ania jeszcze też pisze, co do festiwali, to jeszcze się załapię na ostatni dzień Łódź Summer Festival, bo wtedy zaczynam urlop, tak więc będzie się działo. A ciekawe, kto gra w tym roku na Łódź Summer Festival, bo tam też czasami ciekawe zespoły się pojawiały, aczkolwiek tam było duże mieszanie gatunków i pamiętam, że chociażby przed jakimś tutaj raperem występował Kazik, no i wszyscy ci, co szli na tego rapera, musieli przeczekać występ Kazika i była z tego afera. No patrzę, że chyba no nic rockowego w tym roku, ale na przykład na ostatni dzień Sean Paul, jego na żywo w sumie kiedyś może bym zobaczył, pamiętam go jeszcze z gimnazjum. Jest Mata, no tutaj młodsi może kojarzą, no ja bardziej z ksywy niż z twórczości. Jet, Chivas, Kacperczyk, TD i PZ, czyli raczej hip-hopowo. Pierwszy dzień był rockowy, bo jest, był Happy Set między innymi, no ale dobra, to chyba tyle z rocka. A i Bastille, Bastille też. No to 24 lipca to już ten piątek. To tutaj się trochę będzie działo faktycznie w Łodzi. Jeszcze Nocny Kochanek na drugi dzień też tutaj wypatrzyłem. No ale tak to raczej jest, że tak powiem, trochę rockowej muzyki będzie, ale jeszcze z innych wykonawców, których kojarzę, to będzie BDOS, będzie Problem, Justyna Steczkowska w sobotę, Timbaland. No jak widać, ciekawych artystów tutaj Łódź zaprasza na swój miejski festiwal. W każdym razie życzę miłej zabawy. facebook.com/fastforwardcharts. Ania napisała o swoich planach, może i wy też napiszecie. A za chwilę 6 utworów do końca, za chwilę zapowiem miejsce 6, tylko jeszcze sprawdzę, czy dzieje się coś na, w komentarzach. Dobra, 6 miejsce, płyta Decades od Motionless in White już się ukazała, jeszcze nie miałem okazji słuchać, ale coś czuję, że przesłucham ją już jutro, bo jutro mam, że tak powiem, zawsze taki dzień na słuchanie płyt, więc może mi się jutro uda przesłuchać Decades. Dużo singli, było między innymi Rest in Peace, ale póki co Playing God również dobrze sobie radzi na liście, więc uznałem, że zagramy, jeszcze zostaniemy z tym singlem. 7 tygodni na liście, wspomagani przez Corea Taylora, to Motionless in White, no i to też mogę powiedzieć, że to największy awans w dzisiejszym notowaniu, bo to aż 12 oczek do góry z miejsca 18, nie 8, tylko 18 na 6.

Motionless in White, tutaj wspomaganie przez Corey'a Taylora z utworem Playing God. To największy awans w dzisiejszym notowaniu Fast Forward Charts, aż z 18 na 6 po 7 tygodniach na liście. Przed nami już pierwsza piątka, a na miejscu piątym, jak ostatni raz grałem listę, a było to 14 czerwca, było to notowanie 1005, to...

Z piątego na piąte i po pięciu tygodniach na liście, tak to się dzisiaj ułożyło, zespół Goldilocks z utworem Butterflies, a jeszcze dwa notowania temu to był numer jeden, więc jak widać sytuacja się zmienia na liście bardzo dynamicznie. Nam zostały cztery utwory do końca, a potem jadę na System of Down, ale spokojnie, jeszcze cztery utwory, jeszcze możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts, jeśli któryś z tych utworów się wam spodoba, to chciałem powiedzieć. Na miejscu czwartym między innymi, bo powroty wy już zagraliśmy wszystkie, ale nie zagraliśmy jeszcze wszystkich nowości. I to właśnie teraz nowość. Nie ten dżingiel, przepraszam. Ten dżingiel miał być. Nowość. Panowie ze Skillet. W zasadzie to nie panowie, bo tam chyba jedna pani w zespole, nawet dwie panie w zespole też są. Ale jakoś to panowie mi się tak na języku zawsze ustawia. Scream. Tak nazywa się najnowszy utwór i to będzie krzycz. To będzie krzyk wszystkich ludzi, którzy po prostu potrzebują krzyknąć, bo są już w takiej sytuacji, że no po prostu otacza ich taki chaos i już tyle problemów, że jedyne co mogą zrobić to właśnie krzyknąć. Tak wyjaśnia sens utworu wokalista. Są też ludzie, którzy nie mogą krzyczeć, więc oni jakby potrzebują po prostu wykonać taki wewnętrzny krzyk. Tak zrozumiałem to, co powiedział wokalista. Skillet i Scream to nowość na miejscu czwartym.

No i takiego wewnętrznego krzyku potrzebował między innymi John Cooper i o tym napisał utwór Scream grupy Skillet. Dzięki waszym głosom to nowość na miejscu czwartym, ale nie jest to jeszcze najwyżej notowana nowość. Jeszcze będzie jedna wśród trzech utworów, które jeszcze pozostały do zagrania. No faktycznie jak czytam, to w życiu Johna Coopera dużo się działo i polecam wam poczytać właśnie o genezie tego utworu. Zresztą w jednej ostatnich rolek właśnie John o niej opowiada. A nam zostało już tylko top 3 dzisiejszego notowania Fast Forward Charts. Widzę, że jeszcze a propos Skillet, to napisała właśnie Ewa, że u niej zawsze na pierwszym miejscu, zwłaszcza po majowym koncercie. No tak, bo Skillet byli na dwóch koncertach w Polsce. Między innymi pamiętam, że i w Warszawie, i we Wrocławiu. Więc coś czuję, że na następny koncert się chętnie wybiorę, bo tutaj Ewa, pamiętam, że na zlocie mi bardzo mocno polecałaś ten występ. Przynajmniej zostałem zachęcony tym, jak opowiedziałaś o nim. W sumie teraz miejsce trzecie, pierwsza trójka 1008 notowania Fast Forward Charts przed nami. Tydzień temu to było miejsce czwarte, więc mamy tutaj awans o jedno oczko, a ten pan nie dość, że wyda swój kolejny album w sierpniu, 14 dokładnie, drugą część do One Assassination Under God, teraz to będzie Chapter 2, już wydał też drugi singiel Front Towards Enemy, no ale że tak powiem, tutaj też miałem podobną sytuację, co przy, już nie pamiętam przy którym zespole ja to miałem, że przy Anthrax, że widzę, że utwór sobie jeszcze radzi, ale oczywiście jeśli byście chcieli ten utwór w propozycjach, to dajcie znać. Póki co Exit Wound z czwartego na trzecie, a może ktoś wczoraj był na Merlinie Mansonie w Atlas Arenie w Łodzi, to też dajcie znać, bo on podobno też robi świetne show, tak słyszałem z relacji. Exit Wound z czwartego na trzecie.

Exit Wound od Marilyna Mansona to dzisiaj awans z czwartego na trzecie po, muszę sobie przypomnieć, po 3 tygodniach na liście. Ewa właśnie jeszcze raz przypomina, że zdecydowanie polecam koncerty grupy Skillet. No to jak coś zapowiedzą, to chyba będę musiał wziąć pod uwagę w swoim koncertowym terminarzu, bo mnie coraz bardziej ciekawią występami. Trzecie miejsce za nami, Marilyn Manson. No na niego też trzeba się kiedyś wybrać, chociaż tutaj z tego co wiem, to bilety ciężko, bo rozchodzą się bardzo szybko. No i kolejny zespół na mojej, że tak powiem, koncertowej wishliście. Jeśli mi nic nie będzie kolidowało. No niestety w tym roku mi się nie udało, bo byli w Krakowie. No i na początku audycji Mikołaj pisał, że warto przyjść na Bring Me The Horizon. Jaka tutaj jest historia? Bo cóż, no nie miałem okazji jej opowiedzieć, jak proponowałem ten utwór. Tydzień temu w poprzednim notowaniu był na miejscu pierwszym. To wszystko dzięki waszym głosom. Od razu tak ten utwór wyszedł na pierwsze, co, że tak powiem, bardzo mnie zadowoliło, ale i zaciekawiło. Bo chyba pierwszy raz nie zdarzyło się tak polskiemu zespołowi, tylko zagranicznemu. A tutaj jest ciekawa historia, bo zespół wrócił do swoich deathcore'owych korzeni i naprawdę, jeśli ja kojarzyłem Bring Me The Horizon od Sempiterial, czyli płyty z 2013 roku. Wcześniejsze płyty były dużo bardziej hardkorowe, dużo bardziej takie no mroczniejsze i też deathcore'owe. Właśnie oni są opisywani jako deathcore, więc można by tutaj przyjąć. Płyta Count Your Blessings pierwotnie ukazała się w roku 2006. Na 20-lecie tej płyty zespół zdecydował się nagrać tę płytę jeszcze raz. I tak mamy płytę Count Your Blessings Repented, która miała premierę 10 lipca 2026 roku. Mniej więcej 20 lat po premierze pierwowzoru. No i dużo ludzi tutaj się zastanawiało, że no to naprawdę wrócił rok 2006, skoro już nawet Bring Me The Horizon wrócili do korzeni. I teraz czas na The Humanized, którzy dzisiaj ustąpili komuś miejsca na szczycie, bo spadają z pierwszego na drugie.

Ostro zaczęli i ostro zakończyli. Powiem tak, jeśli ktoś chciałby obejrzeć też teledysk do tego utworu, to naprawdę trzeba, jak to się mówi, dyskrecja. W sumie sam zespół nawet chyba pisze w pierwszych sekundach, że tak powiem, tego teledysku jest umieszczony taki disclaimer, że discretion advised, czyli prosimy zachować dyskrecję przy oglądaniu, bo naprawdę jest krwawo i mrocznie. No, na tym teledysku między innymi chciałem zrobić zapowiedź dzisiaj, ale się trochę bałem, że nie wiem, czy by mi Facebook nie zdjął dzisiaj zapowiedzi audycji, gdybym to zrobił. No ale tak, Dehumanized grupy Bring Me The Horizon dzisiaj spada z pierwszego na drugie. No, zostało nam już tylko miejsce pierwsze, a jak miejsce pierwsze, to wypada się już pożegnać, więc to było 1008 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem i realizowałem je ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że tutaj byliście ze mną do samego końca, że przyszliście dzisiaj wcześniej, że włączyliście radio wcześniej niż zwykle. Za tydzień słyszymy się już o regularnej porze, czyli o 18:00. Za tydzień też będzie notowanie Fast Forward Charts. To będzie niedziela 26 lipca, notowanie 1009, a już za chwilę uruchomię głosowanie na to notowanie, ale zanim uruchomię to głosowanie, to oczywiście zapowiem numer jeden. A jeszcze zanim zapowiem numer jeden, to widzę, że dopisała się także koleżanka Ewa z Warszawy do grona słuchaczy. Pisze, spóźniłam się, ale i tak sporo słyszałam. Lista jak zawsze rewelacyjna. No to dziękuję, miło takie słowa usłyszeć przed numerem jeden. Kornelia też życzy mi dobrej zabawy na systemie. Bardzo dziękuję. A teraz czas zapowiedzieć numer jeden. A numer jeden to najwyżej notowana dzisiaj nowość. Pięciu panów z Poznania, nazywają się Jenaj. Ja kojarzyłem tę nazwę, a ktoś mi podesłał ten utwór w propozycjach. Kojarzyłem tę nazwę, ponieważ supportowali zespół Kingsfear we Wrocławiu. Może ktoś był, to być może już Jenaj słyszał na koncercie. Pięciu panów z Poznania. Też ciekawy teledysk do utworu. Między innymi można zobaczyć nawet polskie tańce ludowe do metalcore'u, więc o, akurat widzę, że deszcz pada, jak mam iść na koncert, no jakoś będę musiał przejść. Możemy zobaczyć, że tak powiem, Polki w strojach ludowych, tańczących do metalcore'u. To wszystko w utworze Paralyzed grupy Jenaj, który debiutuje na miejscu pierwszym listy przebojów Fast Forward Charts, a ja właśnie uruchamiam głosowanie na fastforwardcharts.com. Za chwilę głosowanie już powinno być dostępne. Jest, więc możecie już wchodzić na fastforwardcharts.com i oddać swoje głosy, a ja was zostawiam z naszym nowym numerem 1, utworem Paralyzed od Jenaj. I mówię wam do usłyszenia za tydzień już o 18:00 i cześć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy. Że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Thanks to

Kogoś na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach, to

0: Starałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsówką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wejść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 1978 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielające się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może, czy nie powinien moim zdaniem tutaj wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejść się do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajał te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Triera, tak, który też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby de Sade mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no
0: to jest... Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego. I tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękach władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm. A do tego powiedział, konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak, tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestal jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność. Ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
6: Zawsze był przekaz społeczny.
4: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
6: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć. Jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny. Tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii. Ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka no I tak samo odrzucające, jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
6: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
4: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutny, totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim, w tej alegorii Pasoliniego, jesteśmy zamknięci w posiadłości, działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
6: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
4: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
0: Może, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby, albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
4: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego po
6: też prostu. Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
4: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupiał się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
0: Tak, teraz Putin, prawda?
4: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś zjawisku. Komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 97 roku.
6: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
6: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
6: Tak, jest skandal polityczny, tak, że jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
6: Bo
2: żeby...
6: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
6: tak,
2: domy i
6: tak dalej.
2: Tak, po prostu
6: fingują całą wojnę z
2: tak,
6: Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
6: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up

0: białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Toda Solonza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrom, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
1: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem,

0: bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
1: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
0: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
1: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
0: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina jest, idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy jakby czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
2: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, jedna w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, które jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
0: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Też, tak samo. Też.
1: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
3: Dobranoc.
1: Julian Stosio.
2: Hej, dzięki, cześć.
1: Jędrzej Kąsiorek.
0: Dzięki, dobrej nocy.
1: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szor.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

winiarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie